0: Kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral.
1: I už mi ne slušamo Radio Maestral.